No, to już nie tylko wiosna, ale i lato w jednym. Underdog Project Summer Jam w Radiu Z. 25 minut po 22. No to wyskoczmy na chwilę do Wielkiej Brytanii, gdyż albowiem, drodzy państwo, ubaw tam jest popachy. Oni mają swoisty humor, prawda? No ale to, co dorzucają sobie w tej kwestii, to dodatkowo powoduje uśmiechy na ustach całej Europy, bo tamtejsze lokalne władze potrafią wymyślać przepisy na wszystko. Nie no, oczywiście dla porządku, bezpieczeństwa, a pewnie przede wszystkim dla świętego spokoju urzędników. No i w efekcie mają Brytole na przykład zakaz siadania na ziemi, zakaz zostawiania okularów na słońcu, zakaz głaskania dzikich kuców, a nawet zakaz włóczenia się z zamiarem zaplatania warkoczyków czy robienia henny. No cóż, szanowni państwo, to dość dziwne, ale tylko czekam, jak zakażą

0: picia herbaty o 5:00. No, to wtedy się zacznie rewolucja. Radio
1: Z i już. Reklama.
2: I plus you.
3: I plus you. Ale ten plusz elektrolity jest oryginalny.
4: I tak pluszuje ananasem.
3: I mango.
5: Tryska witalnością i energią.
6: A, chciałabym go pluszować.
4: Wiecie, że ma rodziny?
6: A, szok!
4: Jest plusz junior, plusz elektrolity senior, plusz kobieta.
6: Aż ten plusz jest aktyw.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety plusz. Mega nawodnienie na pragnienie. Od firmy Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
9: O, i umówiłam się na mammografię.
8: Tak z plaży, z leżaka?
9: W centralnej e-rejestracji.
10: Zapiszę się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
11: Keno kręci nas już 18 lat.
12: A my się rozkręcamy.
11: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
13: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
14: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
13: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
12: Ale to kręci.
11: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

absolutny hicior tanecznych klimatów. Venga Boys, boom, boom, boom. No takich nam trzeba, bo dziś, kiedy to grillujemy, kiedy świętujemy święto kaszanki, no i oczywiście święto pracy, to jednak tych kalorii może trochę przybyć. Ale też jednocześnie przypominam, że na Instagramie rozgrywa się finałowa już w tej chwili kwestia, co zostanie hitem na weekend. Walczą dwie piosenki, to Sharam Party All The Time i Soft Cell Tainted Love. To wy decydujecie rzutem na taśmę, którą z tych dwóch piosenek w całości zagramy przed godziną 23, czyli już za chwilę. A to Bibi Rexha i Faithless, New Religion w Radio Z.

0: to wiesz i ty.
1: 1-8-L, jak zapomnieć, od lat panowie nam to śpiewają i zdaje się, że dziś wieczorem będą sobie podśpiewywali to zarówno zawodnicy Legii Warszawa, jak i Widzewa Łódź. Legia wygrywa 1-0, ale po meczu, o którym nie wiadomo, jak go zapomnieć. No, słaby był. Aha, Take On Me, to już nie słaba piosenka. Teraz w Radiu Z.

zwiewna, eteryczna, wpadająca w ucho od razu. Bledka, dwa dni. To jest Radio Z, za 4 minuty 23. I bardzo ważny moment, wasze głosowanie. Sharam, Party All The Time, Soft Cell, Tainted Love. Te dwie piosenki walczyły o prymat. Wygrała, no wiadomo, imprezowa Sharam, Party All The Time. Waszymi głosami na Instagramie zdecydowaliście. Ona w całości, teraz w Radio Z.

0: Reklama.
1: Gotowi na majówkę?
2: Tak!
1: Hamak?
2: Jest!
1: Grill?
2: Jest!
1: Zdrabki i gry Lotto?
2: Są!
3: W długi weekend spróbuj szczęścia w Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: O, i umówiłam się na mammografię.
6: Tak z plaży, z leżaka?
5: W centralnej e-rejestracji.
7: Zapisz się przez aplikację na mammografię, test HPV HR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
0: Po reklamie.
8: 23 coraz bliżej. Darek Klimczak jest z nami, a to oznacza, że w Radiu Z czas na wiadomości.
9: Strażacy opanowali pożar plastikowy hałd w Nowym Modlinie. Jest pomysł na wykorzystanie kopalni Wujek na treningi dla mieszkańców Księżyca. Bramka w ostatniej minucie decyduje o porażce Widzewa, tym razem w Warszawie. Nie palą się już plastikowe śmieci zgromadzone na hałdzie niedaleko lotniska Warszawa-Modlin. Strażacy przez kilka godzin gasili ogień na terenie Nowego Modlina. W tej chwili przewracają już tylko nadpalone plastikowe elementy i polewają je wodą. Nikomu nic się nie stało. Władze gminy Pomiechówek, na której terenie to się działo, apelowały wcześniej do mieszkańców o pozamykanie okien. Szpitale wydłużają terminy na badania, a pacjenci czekają w gigantycznych kolejkach. Takie są skutki wprowadzenia miesiąc temu limitów. W niektórych przychodniach w Warszawie na wykonanie gastroskopii ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet do 2029 roku. Kolejki są też do rezonansu czy kolonoskopii. Reporter Daniel Żos teraz o naszym zdrowiu.
10: NFZ przestał płacić za nadwykonania, więc znaczna część szpitali przesuwa planowane badania. W niektórych miejscach w Warszawie na kolonoskopię czy gastroskopię ze znieczuleniem ogólnym trzeba czekać nawet 2 lata i dłużej. Rekord to styczeń 2009 roku. Sytuacja finansowa funduszu odbija się na zdrowiu pacjentów, mówi Sylwia Maj z Enelmedu.
11: W przypadku badań takich jak gastroskopia, kolonoskopia czy rezonans, to czas ma kluczowe znaczenie.
10: Pacjenci mogą zrobić oczywiście prywatnie badania. Gastroskopia z anestezjologiem kosztuje 1500 zł.
9: Minister finansów zapowiedział w Radiu Z, że projekty podniesienia akcyzy na alkohol, z czego pieniądze trafią na służbę zdrowia. Tragedia na lotnisku w Lesznie. Nie żyje 39-letni spadochroniarz, który podczas skoku uderzył w ziemię. Jak mówi Radiu Z Monika Rzymełka z policji w Lesznie, ofiara to mieszkaniec powiatu wrocławskiego.
12: Podczas wykonywania komercyjnych skoków spadochronowych jeden z uczestników podczas lądowania i skoku z wysokości około 4000 metrów uderzył w ziemię.
9: Na miejsce błyskawicznie dotarły służby, które długo próbowały reanimować spadochroniarza. Policja ustala, jak doszło do tego wypadku i czy wszystkie procedury były przestrzegane. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu. Taką decyzję wydał dzisiaj sąd. 42-letni Krzysztof A. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa i napaści na funkcjonariusza publicznego. Nasz reporter Maciej Bąk teraz o tym, jakie mogły być powody tego, co zrobił.
13: Prokuratorzy nie podają w tej sprawie szczegółów. Wiadomo jednak, że mężczyzna znał panią wójt z czasów, gdy kierowała ona gminnym ośrodkiem pomocy społecznej. Zaczepił ją, gdy wychodziła na spotkanie z sołtysami. Po krótkiej rozmowie wyciągnął nóż i zadał kobiecie 2 ciosy. Więcej nie zdążył, bo powstrzymali go ludzie, którzy byli w pobliżu. Wójt Beata Jerzman cudem przeżyła, teraz dochodzi do siebie w szpitalu. Jej stan jest już stabilny.
9: Napastnikowi grozi nawet dożywocie. Przyszli mieszkańcy Księżyca i Marsa mogą trenować na Górnym Śląsku. To nie science fiction, ale realnie rozważany projekt przez Ministerstwo Nauki. W likwidowanej właśnie kopalni Wujek w Katowicach może powstać Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego. To pomysł Uniwersytetu Śląskiego. Raport w tej sprawie stworzył popularyzator nauki Tomasz Rożek. Jak twierdzi, pierwsi kolonizatorzy będą musieli żyć pod ziemią, więc kopalnia to idealne miejsce do testów.
14: Infrastruktura podziemna pod wieloma względami jest idealna do testowania, do sprawdzania i do badania różnych technologii, ale także człowieka w kontekście lotów w kosmos, w kontekście budowy infrastruktury w kosmosie.
9: Jak dodaje naukowiec, w kopalni można przetestować roboty, kosmiczne technologie oraz też w jaki sposób uprawiać rośliny na Marsie czy na Księżycu. Dzisiaj ciągle 1 maja, święto pracy. Z tej okazji na wiślanych bulwarach w Warszawie związkowcy postawili miasteczko, w którym informowali o prawach pracowników. Byli przedstawiciele Inspekcji Pracy, ZUS-u, OPZZ czy Związku Nauczycielstwa Polskiego. Akcja miała zachęcać do zapisania się do któregoś ze związków.
0: A już właśnie deklarację jedną dałam dla jednej nauczycielki spod Częstochowy. Także no jest zainteresowanie.
6: Są zajęcia z pierwszej pomocy, mamy też namiot medyczny, można sobie zmierzyć ciśnienie na przykład. Zatem naprawdę piknikowo. Dużo ludzi, jak widać. Nasze gadżety znikają w okamgnieniu. Bardzo miło, a najbardziej cieszy pogoda.
9: Pogoda była prawdziwie wiosenna, by nie powiedzieć letnia. Czy taka sama będzie jutro? Zapraszam na prognozę tuż po wiadomościach. Teraz jeszcze sport. Hubert Hurkacz awansował do półfinału Challengera w Cagliari we Włoszech. Polak po 3 setach walki i niemal 2 godzinach pokonał Włocha Matteo Berrettiniego. O finał zagra z Argentyńczykiem Romanem Buruczagą. Na koniec wynik piłkarskiego klasyka w naszej Ekstraklasie. Legia Warszawa pokonała Widzew Łódź 1-0. Bramkę w ostatniej minucie zdobył Rafał Adamski. Po tym meczu Legia ma 40 punktów i jest na 9. miejscu. Widzew dalej ma 36 i dalej jest na 16. pozycji, co oznacza spadek. Do końca rozgrywek jeszcze 3 kolejki.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Piękna pogoda jutro. Dużo słońca. Gdzie nie spojrzeć. Temperatury bardzo wysokie, bo nawet do 25 stopni. Przypominam z uporem maniaka, że to są prognozy podawane co do temperatur w cieniu, także w słońcu. Bardzo gorąco. Zabierajcie bardzo proszę czapeczki, okularki przeciwsłoneczne. 5:23, jeszcze 1 maja, piątek. Hubert Radzikowski, Bon Jovi z nami.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, Macarena.
1: Ay, ay, ay, Los del Río, Macarena. Wiecie, że ta piosenka ma 20 już 3 lata w tej chwili? No, a brzmi świeżo całkiem, nie? Nie, 33 lata. Matko jedyna, 93 rok. Kto by to zliczył? Dawno było, no. Za chwilę Roxy i Faust na szeroką wodę i to jest dużo świeższe, a najświeższe doniesienia z naszej południowej strony mówią, że nasi sąsiedzi to coraz mniej złotego z pianką piją. No świat się kończy, ale powiemy sobie o tym przed północą jeszcze.

To jest Radio Z i teraz proszę zarezerwować sobie dużo czasu, będę zapowiadał wykonawców. DJ Antoine, Tiamati, Kalena, Little Beazle. Welcome to Saint-Tropez. Ta piosenka za nami, a szkoda, fajny klimat, prawda? No ale teraz musimy się pochylić nad bardzo poważną kwestią. Szanowni moi, Czesi piją coraz mniej piwa. Tak. Świat właśnie lekko zatrząsł się w posadach. Co prawda nadal wychodzi im średnio 121 litrów na osobę rocznie, więc no tragedii jeszcze nie ma. Ale coraz większą furorę robi piwo bezalkoholowe. Czyli popatrzcie, nie dość, że fryzury na czeskiego piłkarza już rzadziej widać. To jeszcze kufel robi się.

0: Bądźcie grzeczni. I pytanie, co nam z tego naszego kochanego, śmiesznego Honzy sąsiada zostanie? No szkoda, no. Radio
1: Z i już. Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
3: O, i umówiłam się na mammografię.
4: Tak z plaży, z leżaka?
3: W centralnej e-rejestracji. Zapisz się przez aplikację na mammografię, test KPVHR lub do kardiologa. Moje IKP. Bliżej zdrowia. Kampania współfinansowana z KPO.
5: Keno kręci nas już 18 lat.
6: A my się rozkręcamy.
5: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
7: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
8: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
7: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
6: Ale to kręci.
5: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ale ta piosenka ma power. Przez wszystkie te lata, kiedy jest z nami z roku na rok, wcale nie słabnie jej moc. CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat. A my teraz, szanowni państwo, przenosimy się do Płocka, bo tam szykuje się impreza, jakiej nie powstydziłby się Hollywood. A dokładnie w płockim zoo. Marta, aligatorzyca i filmowa gwiazda z Hydrozagadki kończy 96 lat. Będzie tort w kształcie krokodyla, goście, no i pewnie też wspomnienia ze Złotej Rekina. Marta wykluła się w Stanach Zjednoczonych, do Polski przypłynęła statkiem i zrobiła karierę na ekranie. No i powiedzmy sobie szczerze, mało kto w wieku 96 lat wygląda tak dobrze i tak zadziornie.

0: Oj, tam stygnie, ono się rozgrzewać nie zaczęło jeszcze. Chłopaki, Kuba i Kuba, stygnie lato w Radiu Z. Za chwilę je podgrzejemy. Flames of Love, płomień miłości, zabłysną. Dzięki Brave będzie też Gloria Estefan i gorące Konga. To wszystko w Zetce, czeka na was już od teraz.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, poproszę elektrolity, te oryginalne.
3: Plus?
2: Tak, czy to te, które mają aż 5 elektrolitów i 10 witamin na 100%?
3: Tak, to te, podać?
2: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
4: Mamo, chcę pić.
5: Dzień dobry.
4: Chcę pić.
5: Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plus?
4: Tak, chcę plus.
5: Już kupuję, to najlepszy wybór.
3: Na 100%.
6: Oryginalny plus elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plus.pl.
7: Keno kręci nas już 18 lat.
8: A my się rozkręcamy.
7: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
9: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
10: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
9: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
8: Ale to kręci.
7: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: północ. Sobota, 2 maja, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Stany Zjednoczone wycofują 5000 żołnierzy z Niemiec. To informacja dosłownie sprzed chwili, ogłosił ją Pentagon. Donald Trump zagroził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia po sporze z niemieckim kanclerzem Friedrichem Mercem, który stwierdził, że Irańczycy poniżają Stany Zjednoczone w rozmowach mających na celu zakończenie trwającej od 2 miesięcy wojny. Tymczasem, jak czytamy w oświadczeniu rzecznika Pentagonu, decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Operacja wycofywania zostanie zakończona maksymalnie w ciągu roku. Podpisanie umowy pożyczkowej SAFE coraz bliżej. Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym tygodniu Polska będzie gotowa do złożenia podpisów pod dokumentem, informuje minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Kilka godzin po podpisaniu umowy na polskie konto trafi 15% zaliczka. W sumie Komisja Europejska przyznała nam na projekty obronne ponad 43 miliardy euro. Wiceszef Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych o ataku Rosji. To jasne i oczywiste. Tak Mirosław Suchoń komentuje w Radiu Z słowa premiera o tym, że Rosja w najbliższych miesiącach może zaatakować kraj członkowski NATO. Szef klubu Centrum podkreśla, w przestrzeni publicznej jest wystarczająco dużo informacji, które wskazują na budowę agresywnej postawy ze strony Rosji i wylicza.
1: To jest choćby zmiana układu okręgów wojskowych, to jest odbudowa potencjału tego blisko naszej granicy. Rosja przestawiła przemysł na produkcję wojenną, w związku z tym, no jeżeli coś wygląda jak słoń, zachowuje się jak słoń i ma trąbę, no to jest to słoń, a nie żyrafa.
0: Cała rozmowa z Mirosławem Suchoniem jest na radioz.pl. Słuchajcie wiadomości Radia Z. Będzie pomoc dla sadowników, którzy ucierpieli przez przymrozki, zapowiada minister rolnictwa. Stefan Krajewski zapewnił, że jego resort zabezpieczył pieniądze w swoim budżecie na ten cel. Od poniedziałku wojewodowie mają powoływać komisje, które będą szacować straty. Chcemy to zrobić jak najszybciej, żeby wzorem lat ubiegłych wystąpić do Komisji Europejskiej o nadzwyczajną pomoc, dodał minister. Zaznaczył, że w pierwszej kolejności pieniądze dostaną hodowcy, którzy ucierpieli najbardziej, a w niektórych miejscach straty mogą być nawet 100%. Najgorzej jest na Podlasiu, Pomorzu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Największe straty są w truskawkach i malinach w fazie kwitnienia. Pomoc obiecują też m.in. samorządy, a rolnicy ten rok spisują na straty. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Rolnicy są po prostu bezradni. Mówią mi, że w wielu miejscach temperatura dochodziła nawet do minus 10 stopni. Nie pomogło ani dogrzewanie upraw, ani rozpalanie ognisk. Sezon już teraz jest zakończony. Tłumaczy mi załamany pan Krzysztof, sadownik z Lubelszczyzny.
3: Straty są 100% wszędzie. Nie ma gospodarstwa, które przetrwało i które powie, ja będę miał owoce. Minus 10, minus 8 przez 6-7 godzin, 3 dni z rzędu. Tragedia.
2: Dlatego rolnicy chcą natychmiastowej pomocy i ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Samorządy apelują, żeby rolnicy jak najszybciej zgłaszali się do gminnych komisji. Wkrótce zacznie się szacowanie strat. Pogodowo to majówka jak z marzeń. Gorzej, gdy musimy zatankować. Przez cały długi weekend za litr 95 trzeba zapłacić 6,46, za diesla 7,31. To, przypomnę, ceny maksymalne. A policja przypomina, na drogach bez taryfy ulgowej podczas majówki możecie się spodziewać większej liczby patroli, kontroli prędkości i trzeźwości. Wszystko po to, by każdy bezpiecznie dotarł do celu, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Drogówki.
4: Tysiące policjantów dziennie pełniło służbę, to my sami nie damy rady, bo państwo jako kierowcy, jako uczestnicy ruchu drogowego musicie nam w tym pomóc, że będziecie odpowiedzialni i w sposób odpowiedzialny korzystać z naszych dróg.
0: Policja apeluje też do rowerzystów o bezpieczną jazdę, korzystanie ze ścieżek rowerowych, zakładanie kasków i odblasków. Medycy apelują, by w majówkę nie wzywać karetek bez potrzeby. To czas, gdy pogotowie wyjeżdża część częściej niestety także do przypadków niewymagających pilnej interwencji. Ratownicy przypominają, że z bólem brzucha po grillu lepiej zgłosić się na SOR lub do nocnej i świątecznej opieki. Karetki są od ratowania życia, podkreśla dyrektor pogotowia w Sosnowcu Klaudiusz Nadolny.
5: Nie jesteśmy od wypisywania recept, nie jesteśmy od przewlekłego leczenia, nie jesteśmy od kataru, nie jesteśmy od gorączki. My jesteśmy do stanów zagrożenia życia, do nagłych zdarzeń, wypadek komunikacyjny, a nie jesteśmy lekarzem POZ-u, nie wypisujemy recept.
0: I dodaje, że niepotrzebne wezwanie karetki może kosztować kogoś życie. W całym ubiegłym roku prawie 1/3 zgłoszeń to były wezwania, które nie wymagały interwencji zespołów ratowniczych. Na Mazurach ruszył sezon żeglarski i zaczął się od wielkiej wodnej parady. Na wielkich jeziorach mazurskich wyznaczono około 150 km szlaku żeglownego, który prowadzi z Węgorzewa przez Giżycko i Mikołajki do Rucianego Nidy. Na Mazurach w najbliższych latach szykują się wielkie inwestycje w poprawę warunków do żeglowania. Wody Polskie podpisały umowę wartą 170 milionów. Co się na ten projekt składa? O tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Do przebudowy idą takie kanały jak Sztynorcki, Nicki, Popówka i Grajewko. Wody Polskie planują tam m.in. odbudować zdegradowane umocnienia brzegowe, odmulić kanały i poprawić koryta. Dodatkowo na jeziorach Grajewko i Popówka Wielka powstaną tak zwane porty schronienia. W projekcie chodzi głównie o to, by wodna infrastruktura na wielkich mazurskich jeziorach była odporna na ekstremalne wahania poziomów wód, co zdarza się niestety coraz częściej.
0: Inwestycje mają zostać zrealizowane do 2029 roku. A dziś wielka atrakcja dla turystów spędzających majówkę pod Giewontem. Setki owiec przejdą przez centrum Zakopanego. Stado poprowadzi baca Kluś z juchasami z ulicy Smerkowej. To będzie pierwszy wiosenny redyk w historii Zakopanego, mówi burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.
7: Wracamy do tych korzeni i 2 maja już od godziny 15 będziemy mieli przejście tych owiec, czyli tradycyjny redyk. Będą pokazy, będą też ludzie opowiadać o tym, jaka ta tradycja, jak się robiło oscypki. Będzie pewnie można też skosztować, natomiast no oczywiście będzie przy tym i muzyka góralska, i warsztaty, i opowieści.
0: ONZ ogłosiła 2026 rokiem pasterzy i pastwisk na całym świecie.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Zaczęła się sobota, drugi dzień majówki. Dorzućmy kolejne radosne wieści. A propos soboty, pogoda fantastyczna, dużo słońca wszędzie, w całej Polsce. Temperatury od 17 stopni na południu przez 23 w centrum do 25 na zachodzie kraju. No nic, tylko cieszyć się weekendem i to długim. Z Radiem Z, Hubert Radzikowski. Spokojnej nocy, pa, pa.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokurator chce wyższej kary dla sprawcy wypadku tramwajowego w Warszawie, w którym zginął 4-letni chłopiec. Wniósł apelację od wyroku, jaki zapadł po tej tragedii. Sąd skazał motorniczego na 1,5 roku więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych przez 4 lata oraz po 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla rodziców chłopca. Prokurator uważa, że kara jest za niska i chce jej zaostrzyć. Do wypadku doszło w sierpniu 2022 roku na przystanku przy ulicy Jagiellońskiej. 4-latek wysiadł z babcią z tramwaju, gdy przytrzasnęły go drzwi. Potem pojazd ruszył i ciągnął chłopca. Niestety nie udało się go uratować. Senator PiS Mieczysław Golba stracił prawo jazdy na 3 miesiące. Polityk przekroczył dopuszczalną prędkość o 58 km na godzinę. Został zatrzymany 17 kwietnia w miejscowości Wierzbna na Podkarpaciu, ale policja dopiero teraz o tym informuje. Funkcjonariusze podkreślają, że senator nie zasłaniał się immunitetem. Wszczęto wobec niego postępowanie w sprawie o wykroczenie. Sejm uchylił immunitet Antoniemu Macierewiczowi. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. A chodzi o kontrowersyjną wypowiedź polityka PiSu o kierownictwie służby kontrwywiadu wojskowego. Więcej o sprawie reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
1: We wrześniu ubiegłego roku podczas posiedzenia Sejmu poświęconego przelotom rosyjskich dronów nad Polską Antoni Macierewicz określił kierownictwo służby kontrwywiadu wojskowego mianem agentów rosyjskich. Sugerował też ich współpracę z służbami specjalnymi Rosji. Według prokuratury słowa posła mogły narazić wskazane osoby na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia służby.
2: Szkoda, że to tyle trwało, ale dobrze, że wreszcie ta decyzja jest podjęta.
1: Komentował uchylenie immunitetu Dariusz Wieczorek z Lewicy. Teraz śledczy będą mogli postawić Macierewiczowi zarzuty. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
0: Według Macierewicza decyzje prokuratury mają charakter polityczny. Test na jedność zdany. Koalicja obroniła swoje ministry klimatu i zdrowia. O tym, jakie towarzyszyły temu emocje, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Ataki opozycji były srogie, odpowiadał na nie z podobnym zacięciem premier. Po głosowaniu Donald Tusk nie krył satysfakcji.
4: 2-0. Tyle, taki wynik. No ja oczywiście cieszę się, że tak jak mówiłem, pełna jedność koalicji się potwierdziła.
3: Poseł Michał Wójcik z PiS przekonywał, że przegrana w głosowaniach nie była przykra, po prostu rozczarowująca.
5: Pokazali, mówię tutaj o tych od pani Pełczyńskiej, takie swoje miękkiszoństwo.
3: Bo mimo eskalowania napięcia i groźnych zapowiedzi, tylko jeden poseł Polski 2050 zagłosował przeciwko ministrze klimatu i środowiska.
0: To Bartosz Romowicz. Nie wiadomo jeszcze, jakie konsekwencje może za to ponieść. 28 maja odbędzie się wstępne posiedzenie w sprawie grupy organizującej nielegalne gry hazardowe. Tak zdecydował Sąd Okręgowy w Koszalinie. Na nim ustalone zostaną daty pierwszej i kolejnych rozpraw. Termin wyznaczono po 2 latach od skierowania aktu oskarżenia przeciwko grupie przestępczej Pawła P. Trwało to tak długo, bo jak tłumaczy sąd, sprawa jest zawiła. Oskarżonych jest w sumie 30 osób. Sam akt oskarżenia ma ponad 1700 stron. Do tego dochodzą setki tomów akt. Grupa działała w latach 2013-2017 niemal w całym kraju. Za kierowanie grupą przestępczą, organizowanie gier hazardowych na automatach i pranie brudnych pieniędzy Pawłowi P. grozi do 10 lat więzienia. Turyści na majówkę dopisali. Właściciele hoteli i pensjonatów, oglądając pierwsze prognozy na długi weekend, obawiali się, że frekwencja wśród gości będzie gorsza niż w zeszłym roku. Tymczasem mamy ciepłą i słoneczną majówkę praktycznie w całym kraju, więc i rezerwacji przybyło, mówi Agnieszka Maszner-Paprocka z Zachodniopomorskiej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.
6: Branża w tym roku na ten okres majówki, chociaż jest krótsza, nie narzeka. Takie sygnały mam, że nie jest gorzej, w niektórych obiektach jest wręcz lepiej. Ale też widzimy już taki pick-up na kolejne weekendy, czyli w tym roku majówka jest co weekend.
0: Z badania otonoclegi.pl wynika, że 70% obiektów utrzymało ceny pokoi z zeszłego roku. Karta turystyczna działa już w Zakopanem. To program zniżek i rabatów dla gości, którzy nocują w mieście i ponoszą koszty tzw. opłaty miejscowej. To złoty 90 za dobę. Karta będzie miała formę elektroniczną, wyjaśnia w rozmowie z naszym reporterem Przemkiem Tarankiem burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
7: Będzie można otrzymać specjalny kod QR od kwaterodawcy i ściągnąć sobie taką aplikację karty turysty i zacząć z niej pełnoprawnie korzystać. Już dzisiaj widzimy, że będą i w restauracjach, i w wypożyczalniach rowerowych, i nawet w salonach kosmetycznych, ale też u kwaterodawców.
0: Zniżki mają wynieść od 5 do nawet 15%. Cały maj, nie tylko jego pierwsze dni, będzie wyjątkowo atrakcyjny dla mieszkańców Niemiec. Układ kalendarza sprawia, że dni wolnych będzie więcej, bo więcej jest świąt państwowych i kościelnych. Donosi z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes.
8: Ustawowe święta umożliwiające w Niemczech przedłużenie aż 3 majowych weekendów to święto pracy, w Niebowstąpienie Pańskie obchodzone jako tradycyjny dzień Ojca w czwartek 14 maja oraz zesłanie Ducha Świętego, czyli zielone świątki z wolnym od pracy poniedziałkiem 25 maja. Na dodatek w większości niemieckich landów dzieci mają kilkudniowe wiosenne ferie. Tegoroczny maj będzie więc w Niemczech miesiącem wypoczynku. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Odpoczynkowi w Niemczech sprzyjać też będzie pogoda. Maj ma być piękny. Iran jednak zagra na tegorocznym mundialu. Taką deklarację podczas kongresu FIFA złożył szef organizacji Gianni Infantino. Spekulacje dotyczące ewentualnego wycofania się reprezentacji Iranu narastały w ostatnich tygodniach. W wiadomościach teraz dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
9: W związku z napiętymi relacjami politycznymi między Teheranem a Waszyngtonem pojawiały się nawet doniesienia, że w przypadku rezygnacji Irańczyków ich miejscem mogłaby zająć się reprezentacja Włoch, która nie kwalifikowała się bezpośrednio do turnieju. Inna wersja zakładała rozegranie dodatkowych baraży interkontynentalnych, w których wielu widziało nawet Polskę. Infantino już na początku swojego wystąpienia zapewnił, że piłkarze Iranu nie zbojkotują mistrzostw i wszystkie grupowe mecze rozegrają w Stanach Zjednoczonych. Służby będą musiały zatem wprowadzić nadzwyczajne środki bezpieczeństwa.
0: Tegoroczny mundial będzie największym w historii. Organizatorami są USA, Meksyk i Kanada. Początek imprezy 11 czerwca. Jeszcze zamieszanie z Oscarem, którego za film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin zdobył rosyjski reżyser Paweł Tałankin. Cenna nagroda zaginęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu. Amerykańskie służby bezpieczeństwa uznały, że może być użyto jako broń i nie pozwolono więc artyście wnieść jej na pokład. Statuetkę wysłano do luku bagażowego i niestety nie dotarła na miejsce samolotem, którym leciał Tałankin. Władze Lufthansa ogłosiły jednak, że zguba się znalazła i zostanie oddana właścicielowi tak szybko, jak to możliwe?
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.